0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Również na DK35 rozbudowywane jest rondo na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Rój komarów opanował samolot Ryanaira podczas przygotowań do startu z Mediolanu do Alicante. CEO zmusiło załogę do ewakuacji pasażerów. Pomimo prób ochrony, owady rozprzestrzeniły się w kabinie, a po około pół godzinie pasażerowie zostali usunięci z maszyny. Incydent spowodował 3-godzinne opóźnienie lotu, a także wpłynął na inne połączenie do Neapolu, które również zostało opóźnione. W nocy z wtorku na środę Kijów został zaatakowany przez rosyjskie rakiety balistyczne. CEO spowodowało wybuchy pożarów w lewobrzeżnej części miasta oraz w rejonie światoszyńskim. Co najmniej 2 osoby odniosły rany, a mer Kijowa, Witalij Kliczko, zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Alarm lotniczy ogłoszono również w wielu innych obwodach Ukrainy, w tym w Charkowie, gdzie doszło do uszkodzeń budynków i pojazdów. W Odessie rosyjska rakieta zraniła 9 osób i zniszczyła część zakładu produkcyjnego. Stany Zjednoczone wycofały licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej w odpowiedzi na niedawne ataki w cieśninie Ormaz. Anonimowy amerykański urzędnik ostrzegł, że działania Iranu są całkowicie nie do przyjęcia. Nowa licencja Urzędu do Spraw Kontroli Aktywów Zagranicznych zezwala jedynie na płatności związane z wcześniej dozwolonymi transakcjami do 17 lipca. Incydenty te obejmują ataki na 3 tankowce, w tym katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Iran nie skomentował dotychczas tych wydarzeń ani nie przyznał się do odpowiedzialności. Kurnik dla 12 kur został zbudowany w rezydencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych przez firmę Carolina Coops, a jego koszt szacowany jest na od 100 tysięcy do 120 tysięcy dolarów. Konstrukcja nawiązuje do stylu królowej Anny i została zaprojektowana z myślą o wygodzie, umożliwiając właścicielowi uniknięcie kontaktu z odchodami ptaków. Kurnik jest zabezpieczony przed drapieżnikami oraz wyposażony w odporny dach, co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy. Z informacji wynika, że koszty budowy nie obciążyły amerykańskich podatników, ponieważ była to darowizna dla rodziny Vance A. J.D. Vance w trakcie kampanii prezydenckiej poruszał kwestię wysokich cen jaj, co może być związane z decyzją o hodowli kur. Stany Zjednoczone ostrzegają europejskich sojuszników przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, która aktywnie rozważa ataki na cele w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dziennikarz David Ignatius, powołując się na anonimowych urzędników, zaznacza, że ryzyko eskalacji konfliktu wzrasta, zwłaszcza w kontekście presji, jaką odczuwa Władimir Putin. Państwa bałtyckie rozważają reakcję na ewentualne prowokacje, a Estonia mogłaby odpowiedzieć kontratakiem na naruszenie granicy przez rosyjskie jednostki wywiadu wojskowego. Ignatius wskazuje na obwód królewiecki i Białoruś jako potencjalne punkty zapalne, a przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego zauważają, że każde przemieszczenie wojsk sojuszu w pobliżu granicy z Rosją może być wykorzystane przez Putina jako pretekst do ataku. Decyzje podjęte na nadchodzącym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze będą kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Region Arktyki jest dla Sojuszu Północnoatlantyckiego obszarem o kluczowym znaczeniu, CEO podkreślił szef fińskiego resortu obrony, Antti Häkkänen. Finlandia, Norwegia i Łotwa podpisały list intencyjny dotyczący rozwoju nowego transportera opancerzonego Patriot Rex, który ma być przystosowany do trudnych warunków arktycznych. Produkcja seryjna pojazdu planowana jest na lata 2027-2028, a projekt jest częścią inicjatywy Eastern Flank Watch, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa krajom wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Inne kraje europejskie, w tym Ukraina, również wykazują zainteresowanie zamówieniami na ten pojazd. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zatwierdził plan ataku na Iran podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Turcji. Amerykańskie uderzenia, które rozpoczęły się w nocy z wtorku na środę, są czterokrotnie większe niż wcześniejsze działania. Celem ataków są irańskie systemy obrony, bazy dronów oraz infrastruktura portowa. Irańskie media donoszą o eksplozjach w portach i bazach wojskowych, jednak władze Iranu nie odpowiedziały na ataki. Stany Zjednoczone kontynuują deklarowanie, że zawieszenie broni wciąż obowiązuje. Benfica Lizbona ogłosiła transfer polskiego pomocnika, który podpisał 5-letnią umowę. W pierwszym wywiadzie dla telewizji Benfica TV Kamiński zadeklarował chęć dawania z siebie wszystkiego na boisku i poprosił kibiców o wsparcie. Portugalskie media szacują, że wartość kontraktu wynosi około 20 milionów euro. Wcześniej Kamiński grał w Lechu Poznań oraz VfL Wolfsburg, a ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Köln, gdzie zdobył 7 goli w 34 meczach Bundesligi. Dotychczas wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski, zdobywając 3 bramki. 400 harcerzy zostało ewakuowanych z obozów na Mierzei Wiślanej z powodu prognozowanych silnych wichur. Dzieci wraz z opiekunami przeniosły się do szkoły podstawowej oraz biblioteki w Krynicy Morskiej, gdzie spędzą noc. Prewencyjna ewakuacja odbyła się również w Mrzeżynie, gdzie około 120 dzieci z obozu harcerskiego Związku Harcerstwa Polskiego zostało przeniesionych do Centrum Sportu. W całym regionie przewidywane są silne wiatry osiągające prędkość do 110 km na godzinę oraz wysokie fale. W związku z niebezpiecznymi warunkami pogodowymi wydano ostrzeżenia meteorologiczne najwyższego stopnia. Noah Krieger, były członek niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec, walczy po stronie Rosji w konflikcie z Ukrainą, określając siebie mianem wojownika Boga. Publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania z frontu, w których wychwala rosyjskie wojsko oraz krytykuje zachodnią politykę. Według informacji Die Tageszeitung, Krieger został usunięty z AfD po tym, jak wyruszył do Czeczenii na szkolenie z obsługi karabinu Kałasznikowa. Niemiecka telewizja NTV podaje, że jego sytuacja w partii jest niejasna, a procedura wydalenia była już wszczęta. Krieger, który twierdzi, że posiada obywatelstwo Niemiec i Rosji, krytykuje politykę swojego kraju jako niszczącą niemieckie wartości. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Liczba skarg pacjentów na lekarzy rośnie, osiągając rekordowe wyniki w Gdańsku, Łodzi i Płocku. Przyczyną są przemęczenie lekarzy, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie, oraz braki kadrowe i presja finansowa. W ostatniej dekadzie liczba skarg podwoiła się, a wiele z nich dotyczy błędów diagnostycznych oraz braku należytej staranności. Około 80% spraw w sądach lekarskich kończy się ukaraniem lekarza. Kryzys w ochronie zdrowia pogłębia frustrację pacjentów związana z funkcjonowaniem systemu. Temperatura w Warszawie w dniu 8 lipca 2026 roku wyniesie 20 stopni Celsjusza, a prognoza przewiduje przelotne opady deszczu. Zachmurzenie wyniesie 63%, a prędkość wiatru osiągnie 33,3 m na sekundę. Wschód słońca zaplanowano na godzinę 4:24, natomiast zachód na 20:57. W kolejnych dniach temperatura ma utrzymywać się w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza. Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. W odpowiedzi na wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który ponownie wyraził chęć przejęcia kontroli nad wyspą. Frederiksen podkreśliła, że Grenlandczycy jasno zadeklarowali, iż nie chcą być częścią Stanów Zjednoczonych i oczekuje poszanowania duńskiej suwerenności przez sojuszników ze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodała, że Dania współpracuje z Waszyngtonem w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, a obecnie pracuje nad rozszerzeniem tej współpracy. Wspólne działania są efektem rozmów szefów dyplomacji Danii i Grenlandii ze wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych oraz sekretarzem stanu. Szef grenlandzkiej dyplomacji potwierdził również, że przyszłość Grenlandii będzie decyzją jej mieszkańców. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie spółki neurochirurgów, którzy mieli pobierać od szpitali nawet 26 tysięcy złotych za godzinę oraz ponad 300 tysięcy złotych za dniówkę. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że jeśli dojdzie do wyłudzeń, sprawcy zostaną postawieni przed sądem. W związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi, burmistrz Krynicy Morskiej zdecydowała o prewencyjnym przeniesieniu czterech obozów harcerskich, w których miało nocować około 400 dzieci. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie potwierdzono, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Silny wiatr z porywami do 110 km na godzinę będzie towarzyszył Polsce w nocy oraz w środę, w wyniku działania niżu Bernadette. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały żółte, pomarańczowe i czerwone alerty w związku z prognozowanymi niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi. W Krynicy Morskiej podjęto decyzję o prewencyjnej ewakuacji obozu harcerskiego. W ciągu dnia na północy i wschodzie Polski przewidywane są przelotne opady deszczu oraz burze, a maksymalna temperatura wyniesie około 14 do 15 stopni Celsjusza. W drugiej połowie tygodnia wiatr osłabnie, a w zachodniej Polsce pojawią się rozpogodzenia. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inne trwa budowa między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą od Tychów do Kosztowego oraz lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki matur od godziny 8.30. Maturzyści mogą sprawdzić swoje rezultaty w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Uczniowie przystąpili do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym oraz 2 ustnych. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należy zdobyć minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych, a świadectwa maturalne zostaną wydane jeszcze tego samego dnia. W środę CKE przedstawi także zbiorcze dane dotyczące tegorocznych egzaminów maturalnych. W Polsce występuje poważne załamanie pogody, szczególnie w północnej i wschodniej części kraju, gdzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższe, 3 stopnia alerty przed ulewnym deszczem i silnymi wiatrami. Spodziewane opady deszczu wyniosą od 20 do 35 mm, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 120 km na godzinę, szczególnie na wybrzeżu. Wiatr w pozostałych częściach kraju będzie wiał średnio od 40 do 45 km na godzinę. Uspokojenie warunków atmosferycznych prognozowane jest dopiero na wieczór. W nocy doszło do ataków ukraińskich dronów na Saratów i Borisoglebsk, w wyniku czego wybuchł pożar w rafinerii w Saratowie, jednej z najstarszych w regionie. Gubernator obwodu saratowskiego poinformował o zagrożeniu po godzinie 2. Zgłoszono także pożar na lotnisku w Borisoglebsku, wykorzystywanym przez rosyjskie wojsko. Incydent ten wpisuje się w szerszy kontekst ostatnich ukraińskich ataków, w tym na rosyjską flotę na Morzu Azowskim. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, złoży w środę pierwszą wizytę w Izraelu, gdzie spotka się z premierem Benjaminem Netanyahu. Wizyta jest związana z obawami Izraela dotyczącymi sprzedaży myśliwców F-35 dla Turcji, co wywołało niezadowolenie izraelskich władz. W międzyczasie Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele w Iranie, odpowiedź na nierozwiązane incydenty na wodach międzynarodowych. W Kijowie miały miejsce ataki rosyjskie, które spowodowały pożary i rannych. Szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze potwierdzi solidarność sojuszników oraz zajmie się większą odpowiedzialnością Europy za obronę. Kanada wydała zgodę na powołanie Krzysztofa Lyskę na stanowisko polskiego ambasadora, jednak brak podpisu prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwia jego nominację. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że obecny minister spraw zagranicznych nie współpracuje z prezydentem w kwestiach personalnych, co wpływa na dalszy rozwój sytuacji. Krzysztof Lisek może wyjechać do Kanady w randze Charge d'Affaires lub zrezygnować z ubiegania się o stanowisko. Spór między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 roku. Prezydent Nawrocki sprzeciwia się nominacjom niektórych dyplomatów, co dodatkowo komplikuje sytuację. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: The best music. 7 days a week. 24 hours a day. All night long. We play for you the best music.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 trwa budowa między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej rozbili międzynarodowy gang zajmujący się nielegalnym hazardem, zatrzymując 14 osób w trzech województwach: świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim.

terapii. Jego umowa została rozwiązana na jego wniosek po nieco ponad miesiącu zatrudnienia, trwającym od 10 grudnia 2024 do 31 stycznia 2025 roku. Szpital zapewnił, że wynagrodzenie lekarza było zgodne z obowiązującymi przepisami. Dyrekcja placówki prowadzi wewnętrzny audyt oraz współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w celu kontroli trybu zatrudniania rezydentów. Prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze podkreślił znaczenie przygotowania cywilnego w kontekście wojny obronnej. Wskazał na fiński model obrony kompleksowej, który obejmuje sieć schronów dla 4 400 000 mieszkańców. Ponad 80% obywateli Finlandii zadeklarowało gotowość do obrony kraju. Stubb zwrócił uwagę na rolę agencji zajmujących się rezerwami strategicznymi, które zapewniają zaopatrzenie w czasach kryzysu. Podkreślił również potrzebę solidarności wewnętrznej, odnosząc się do historycznych lekcji z II wojny światowej. 400 harcerzy ewakuowano z obozów w Krynicy Morskiej i Mrzeżynie z powodu silnych wichur, które mogą osiągać porywy do 120 km na godzinę. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi zamknięte jest molo w Brzeźnie, a władze Gdańska apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sztormem na Bałtyku oraz wzrostami poziomu wody w rejonach nadmorskich. W związku z prognozowanymi warunkami odwołano także część rejsów promowych z Gdańska do Szwecji. Służby zalecają ograniczenie wychodzenia z domu oraz zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz. Polska w razie wojny z Rosją byłaby gotowa do walki jedynie z dwiema dywizjami 16 i 18 dywizją zmechanizowaną, które są jednostkami pierwszorzutowymi. Pozostałe cztery dywizje, w tym dwie wschodnie i dwie zachodnie, są w trakcie formowania i nie byłyby w stanie podjąć walki od pierwszych godzin konfliktu. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, wskazuje, że dywizje TIR-1 mogą zaangażować się w walkę w ciągu 7 dni, podczas gdy jednostki TIR-2 potrzebują na to nawet do 30 dni. Rozbudowa armii postępuje zgodnie z harmonogramem, jednak pełne wzmocnienie jednostek zachodnich może zająć do 2040 roku. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 17 na autostradzie A1 w województwie łódzkim między węzłem Kutno Północ a węzłem Łódź Północ występują utrudnienia na odcinku drogi numer 253. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zamknięto drogę wojewódzką 268 z objazdem przez Pikutkowo, a zamknięta jezdnia główna wymaga objazdu bypassem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.
1: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych ogrzebać. Lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu, miłości i bólu istnienia. A mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca uwagę na rosnące napięcia między Polską a Ukrainą, które stają się elementem wewnętrznej rozgrywki politycznej. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, oskarżany jest o wzmacnianie antyukraińskich nastrojów w celu osłabienia rządu Donalda Tuska przed wyborami w 2027 roku. Konflikt dotyczy m.in. dostaw broni dla Ukrainy oraz wstrzymywania wsparcia dla ukraińskich uchodźców. Dziennikarz Stefan Loke podkreśla, że napięcia mają także źródło w interpretacji historii.

0: Radykalne poglądy Nawrockiego, które są nowością na polskiej scenie politycznej. Profesor Antoni Dudek podziela zdanie Kwaśniewskiego, wskazując na brak umiarkowanego podejścia w działaniach obecnego prezydenta. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził atak na amerykańskie obiekty wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, co jest odpowiedzią na naloty sił Stanów Zjednoczonych. W ramach operacji planowano zaatakować 85 strategicznych celów, w tym bazę V-floty w Bahrajnie oraz lotnisko w Kuwejcie. Amerykańskie siły zbrojne wcześniej zaatakowały ponad 80 obiektów w Iranie w związku z incydentami w cieśninie Ormaz. Konflikt ten Iran interpretuje jako naruszenie wcześniejszych umów i zagrożenie dla stabilności regionu. Rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi ostatecznie wstrzymano z powodu uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego. Mark Rutte zapowiedział transatlantycką rewolucję przemysłową jako odpowiedź na zagrożenia ze strony państw wrogich sojuszowi północnoatlantyckiemu. W latach 2025 i 2026 europejscy członkowie Sojusz Północnoatlantycki oraz Kanada zainwestują dodatkowo 258 miliardów dolarów w obronę z celem osiągnięcia 5% produktu krajowego brutto na wydatki obronne do roku 2035. Rutte podkreślił konieczność zwiększenia zdolności wojskowych Europy, w tym produkcji amunicji oraz modernizacji przemysłu obronnego. Sojusz Północnoatlantycki planuje również rozszerzyć partnerstwa z Ukrainą i krajami regionu Pacyfiku, a Ukraina wzywa do pilnej modernizacji systemów obrony przeciwrakietowej w Europie. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podczas przyjęcia w Ankarze rozmawiał krótko z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, podkreślając, że temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce pozostaje aktualny. Nawrocki ocenił, że sprawa ta wygląda dobrze, zwłaszcza po liście sekretarza wojny do ministra obrony narodowej. W trakcie wizyty prezydent spotkał się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaznaczając, że dialog między sąsiadami jest naturalny, mimo istniejących napięć. Podkreślił, że Polska nie może akceptować odwołań do historycznych wydarzeń związanych z UPA, jednak dialog z Ukrainą jest istotny w dyplomacji. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Słuchacie radia THT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Andrzej Wosiński, członek Trybunału Stanu, zmarł w wieku 75 lat. Informacje o jego śmierci przekazała Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. Wosiński był adwokatem od 1979 roku oraz obrońcą działaczy opozycji w czasie stanu wojennego. Pełnił funkcje w Okręgowej i Naczelnej Radzie Adwokackiej.

0: znaczenie dialogu między sąsiadami w kontekście wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska. Poruszono także temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz negocjacji dotyczących bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych. Istnieje ryzyko rosyjskiej zbrojnej prowokacji wobec Polski. CEO zostało potwierdzone przez raport opublikowany przez Onet i brytyjski The Telegraph. Wskazano, że wewnętrzne napięcia w Polsce mogą zwiększać prawdopodobieństwo takiego ataku, chociaż polsko-ukraińskie napięcia mogą je zmniejszać. W dokumencie podkreślono również problemy z wewnętrznymi skandalami w polskich służbach, które pozostają ignorowane. Rosyjscy propagandyści wydają groźby wobec Zachodu. CEO stawia przed Polską konieczność reakcji. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dziś wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Absolwenci szkół średnich będą mogli sprawdzić swoje indywidualne rezultaty w systemie Zintegrowany Interfejs Użytkownika od godziny 8.30. Tego samego dnia odbiorą również świadectwa dojrzałości. CKE zaprezentuje wstępne zbiorcze dane dotyczące zdawalności egzaminów oraz wyników osiągniętych przez absolwentów w całym kraju. Maturzyści przystępowali do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym oraz 2 ustnych, a warunkiem uzyskania świadectwa było zdobycie co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Prezydent Donald Trump na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Turcji ponownie krytykował sojuszników. CEO wprowadziło napiętą atmosferę zamiast oczekiwanego pozytywnego otwarcia. Jego zarzuty dotyczące Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz kwestie związane z Grenlandią spotkały się z ostrą reakcją, w tym stanowczym odrzuceniem pomysłów Trumpa przez premier Danii. Mimo ogłoszenia nowych wydatków obronnych, frustracja uczestników wzrosła z powodu negatywnych komentarzy prezydenta. Niektórzy uczestnicy podkreślali jednak, że sama obecność Trumpa na szczycie może być pozytywnym sygnałem dla sojuszu. Członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego starali się, aby spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze, mając nadzieję na uniknięcie trwałych szkód dla sojuszu. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

0: Zełenski zaznaczył, że Ukraina odgrywa kluczową rolę jako bufor przeciwko rosyjskiej agresji. Ukraina ostrzega kierowców ciężarówek podróżujących na Krym, że ich pojazdy mogą być celem ataku. Armia ukraińska prowadzi operację dronowe safari na trasie między Rostowem a Krymem, atakując rosyjskie pojazdy logistyczne. Elitarna jednostka dronowa Ptaki Madziara dokumentuje setki wybuchów w tym rejonie. Ukraińcy apelują do rosyjskich kierowców, aby unikali tej drogi, ostrzegając, że ich pojazdy stanowią uzasadniony cel wojskowy. Ortopeda z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie zarobił w styczniu i lutym 2025 roku odpowiednio 258 oraz 316 tysięcy złotych. Wysokie wynagrodzenie wynikało z przeprowadzenia około 90 operacji w tym okresie. Szpital wypowiedział mu umowę w poszukiwaniu oszczędności, ponieważ lekarz nie zgodził się na obniżenie stawki. Po zerwaniu umowy placówka obniżyła maksymalną wartość usług ortopedycznych, które lekarz mógł rozliczyć, z 2 do 1 miliona 600 tysięcy złotych. Donald Trump ogłosił, że nie zamierza współpracować z Iranem, stwierdzając, że to już koniec. W nocy amerykańskie siły przeprowadziły atak na ponad 80 celów w Iranie, w tym na irańskie systemy obrony powietrznej oraz jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w cieśninie Ormas. Operacja była odpowiedzią na ataki Iranu na statki handlowe, a Iran zapowiedział miażdżącą odpowiedź, atakując amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. W wyniku tych działań doszło do eskalacji napięć w regionie, a irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że zestrzeliła amerykańskiego drona. FIFA ponownie przeanalizuje sytuację dotyczącą zakazu udziału rosyjskich reprezentacji w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzja MKOL została podjęta po ocenie, że RKO nie zrzesza regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających Ukrainie. Rosyjski minister sportu wyraził zadowolenie z tej decyzji, określając ją jako ważny krok w kierunku powrotu rosyjskich drużyn do międzynarodowego sportu. Ukraina protestuje przeciwko tej decyzji, uznając ją za przedwczesną oraz bezpodstawną, podkreślając trwającą agresję Rosji. MKOL zadeklarował, że nadal będzie monitorować działania rosyjskiego komitetu. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: tysięcy złotych. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa trafi teraz do sądu. Graham Platner, kandydat demokratów na senatora z Maine, został oskarżony przez byłą partnerkę o napaść seksualną. CO doprowadziło do wycofania poparcia dla niego zarówno ze strony demokratów w Maine, jak i w Waszyngtonie. Wzywają oni Platnera do rezygnacji, co może znacząco wpłynąć na wyniki wyborów w kluczowym stanie. Jeśli zdecyduje się na rezygnację przed 13 lipca, Partia Demokratyczna będzie miała możliwość zgłoszenia nowego kandydata, jednak zmiana na tym etapie kampanii wiąże się z ryzykiem. Oskarżenia mogą mieć poważne konsekwencje dla całej Partii Demokratycznej. Policja interweniowała dwukrotnie na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Targu w nocy z 6 na 7 lipca. Najpierw 68-letnia pacjentka zaatakowała ratowniczkę, naruszając jej nietykalność cielesną, a następnie nietrzeźwy 34-latek wszczął awanturę, kierując groźby wobec personelu. W sprawie ataku na ratowniczkę prowadzone jest dochodzenie, a mężczyzna po zatrzymaniu został ukarany grzywną po wytrzeźwieniu. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu podkreśla, że wszelkie przejawy agresji wobec personelu medycznego będą spotykały się z stanowczą reakcją. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki skrytykował wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kiryły Budanowa, określając je jako nieodpowiedzialne i niepotrzebne w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Grodecki zaznaczył, że Budanów jest w błędzie, twierdząc, że napięcia osiągną kulminacyjny punkt, a ich rozmowa w czerwcu nie wskazywała na tak zasadnicze różnice. Podkreślił również, że Polska nie zgodzi się na budowanie relacji na banderyzmie, co jest kluczowe w kontekście ostatnich napięć historycznych między krajami. Grodecki dodał, że odpowiedzialność za eskalację konfliktu leży po stronie Ukrainy. Aktywny niż Bernadette przynosi do Polski silne porywy wiatru, szczególnie na północnym wschodzie i północy kraju, gdzie w rejonie Żuław przekraczały one 95 km na godzinę. W wyniku wichury powalone drzewa blokują drogi, a strażacy interweniowali 51 razy, ewakuując 15 obozów harcerskich. Na Bałtyku szaleje sztorm, który powoduje załanie plaż. Prognozy przewidują stopniowe uspokojenie pogody z wiatrem do 70 km na godzinę w czwartek, a od piątku wiatr ma być umiarkowany. Mieszkańcy są zaskoczeni tak ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: It's Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraińska jednostka specjalizująca się w wojnie elektronicznej, Nocna Straż, skutecznie hakowała rosyjskie drony i pociski rakietowe, wykorzystując system LIMA, który zakłóca i przekierowuje ich działanie. W pierwszym kwartale 2026 roku

Próbowało przeszukać siedzibę ukraińskiej firmy w Poznaniu, podejrzewając ją o wspieranie Stepana Bandery. Właścicielka firmy, obywatelka Ukrainy, nie wpuściła ich do środka i powiadomiła policję, która zabezpiecza materiały i przygotowuje sprawę do przekazania prokuraturze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla brak tolerancji na mowę nienawiści oraz działania motywowane narodowością. J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w nowej książce Communion opisuje swoje nawrócenie na katolicyzm, co może być początkiem jego nieformalnej kampanii przed republikańską nominacją w 2028 roku. Książka składa się z dwóch części, w których Vance dzieli się refleksjami o wierze oraz swoimi politycznymi aspiracjami. W opowieści o osobistym kryzysie, który skłonił go do powrotu do religii, krytykuje także merytokrację oraz instytucje oddalające się od chrześcijaństwa. Publikacja dostarcza wnikliwego spojrzenia na wyzwania, przed jakimi stoi amerykańska biała klasa robotnicza. Sojusz Północnoatlantycki rozważa odroczenie szczytu planowanego na 2027 rok w Albanii z powodu napiętych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Trump kwestionuje sens działania sojuszu, co budzi obawy wśród jego sojuszników. Dodatkowo, Albania nie spełnia wymogu wydatków na obronność, które powinny wynosić minimum 2% produktu krajowego brutto. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, Mark Rutte, zauważa wzrost nakładów obronnych innych państw członkowskich. Analiza możliwości odłożenia szczytu jest w toku. Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły nocne ataki na Ukrainę, w tym w Kijowie i Charkowie, w wyniku których zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. W Kijowie ogłoszono alarm lotniczy, a w wyniku uderzenia rakietowego doszło do pożarów w magazynach oraz uszkodzeń budynków. W Charkowie jedna z rakiet zniszczyła górne piętra pięciopiętrowego budynku mieszkalnego, a ogień wybuchł także na stacji benzynowej. Dodatkowo, w wyniku ataków na Zaporoże ranne zostały 3 osoby, a w Odessie 9 osób zostało rannych w wyniku uderzenia rakiety balistycznej. Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że wszystkie pożary w Kijowie zostały ugaszone około godziny 9 lokalnego czasu. Tak brzmiały informacje Radia DHT, czas na muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Aleksiej Żurawlew zadeklarował, że eliminacja Ukraińców rzekomo związanych z nazizmem byłaby pożądaną. Stwierdził, że liczba nazistów w Ukrainie wzrosła z około 2 do 20-30%. Żurawlew promuje ideę, że osoby, które nie zmienią swoich poglądów, powinny być zniszczone, a posiadający broń powinni zostać zabici. Rosja wykorzystuje narrację o nazizmie Ukrainy, usprawiedliwiając inwazję jako denazyfikację. W Rosji narasta kryzys paliwowy, który już prowadzi do wzrostu cen usług i żywności. Brakuje około 20 do 25 tysięcy ton benzyny dziennie, co wpływa na problemy logistyczne związane z transportem żywności. Ceny paliw wzrosły, a na niektórych stacjach benzyna osiąga wartość nawet 100 rubli. Władze zapewniają, że sytuacja jest przejściowa, jednak mieszkańcy Moskwy są zaniepokojeni rosnącymi rachunkami. Przewiduje się dalszy wzrost cen paliwa, co może negatywnie wpłynąć na całą gospodarkę. W prognozach na najbliższe 5 tygodni

0: Pierwsza połowa sierpnia również zapowiada się ciepło, z ryzykiem wystąpienia suszy w wielu regionach. Podział na chłodniejsze i cieplejsze obszary może utrzymać się na dłużej. Ukraińskie drony zaatakowały tłocznię gazu ziemnego w Krasnodarze, która jest częścią gazociągu Blue Stream, transportującego surowiec do Turcji. Atak miał miejsce wieczorem 7 lipca i miał na celu zakłócenie dostaw gazu. Rosyjski koncern Gazprom potwierdził incydent, informując o usuwaniu szkód, jednak zapewnił, że dostawy nie zostały przerwane. Szczątki drona spadły w miejscowości Smoleńskają, co spowodowało pożar w jednym z przedsiębiorstw. Rząd Hiszpanii odpowiedział na groźby Donalda Trumpa dotyczące wstrzymania wymiany handlowej, podkreślając, że relacje gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi są korzystne dla obu stron. Hiszpańskie władze zaznaczyły, że umowy handlowe są regulowane na poziomie całej Unii Europejskiej, a Hiszpania utrzymuje dobre relacje ze Stanów Zjednoczonych. Trump skrytykował Hiszpanię jako okropnego partnera w Sojuszu Północnoatlantyckim i zasugerował, że kraj ten powinien zwiększyć wydatki na obronność. Rząd Hiszpanii przekonuje, że realizuje cele Sojusz Północnoatlantycki przy wydatkach wynoszących 2,1% produktu krajowego brutto. Władze hiszpańskie przyjęły słowa Trumpa ze spokojem, wskazując na dodatni bilans handlowy z Stanami Zjednoczonymi. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: You are listening to Hits of Three Generations on

0: You're listening to the DHT radio.
1: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych pogrzebać. Lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Bałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Bałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Bałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Po zatrzymaniu został ukarany grzywną. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu podkreśla, że wszelkie przejawy agresji wobec personelu medycznego będą spotykały się z reakcją funkcjonariuszy. W najbliższych dniach w Polsce wracają upały, a w trzech regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. W poniedziałek, 13 lipca, prognozowane są wartości osiągające 30 stopni na Dolnym Śląsku oraz około 29 na ziemi lubuskiej i zachodzie Wielkopolski. We wtorek i środę temperatura w zachodniej oraz południowo-zachodniej Polsce może sięgnąć nawet 31 stopni Celsjusza. Meteorolodzy podkreślają, że prognozy mogą się zmieniać, a chłodniejsze powietrze będzie nadal napływać nad północne i północno-wschodnie regiony kraju. Setki węży, w tym jadowite kobry, uciekły z farm w wyniku powodzi, która dotknęła okolice miasta Hangzhou w autonomicznym regionie Guangxi-Zhuan. Intensywne opady deszczu spowodowały przerwanie tam dwóch zbiorników wodnych, co zmusiło setki tysięcy osób do opuszczenia domów. Władze wysłały zespoły ratunkowe z specjalistycznym sprzętem, a lokalni ochotnicy utworzyli patrole do łapania węży. Mieszkańcy są ostrzegani przed samodzielnym ich chwytaniem, a osobom ugryzionym przez węże udzielana jest pomoc medyczna. Sytuacja jest poważna, a zagrożenie powodziami może się nasilić z powodu nadchodzącego supertajfunu Bawi. Minister zdrowia zaprezentowała plan reformy ochrony zdrowia, który obejmuje wprowadzenie kominów płacowych oraz maksymalnych poziomów wynagrodzeń dla pracowników medycznych. Ustawa umożliwiająca gromadzenie danych na podstawie numeru Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności czeka na podpis prezydenta. W ramach reformy planowane jest również wprowadzenie centralnej e-kolejki, która ma zapewnić transparentność w przyjmowaniu pacjentów oraz zredukować nadużycia. System e-rejestracji ma objąć 39 specjalizacji do końca 2027 roku. Minister podkreśliła, że jej działania są odpowiedzią na niedociągnięcia w systemie, które zostały ujawnione w warszawskim Szpitalu Południowym. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował wywiad szefa biura prezydenta Ukrainy, w którym stwierdzono, że najtrudniejszy etap w relacjach Polski i Ukrainy dopiero nadejdzie. Sikorski podkreślił, że lepiej tonować emocje, ponieważ to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska już wiele dla niej zrobiła. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich związanych z kwestiami historycznymi, w tym z upamiętnianiem ukraińskiej powstańczej armii. Budanow zaznaczył, że Ukraina nie zamierza przyjmować żadnych ultimatów. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie mazowieckim na drodze S8L między Wypędami a Jankami występują utrudnienia. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów. Równolegle przełożono go na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zamknięto drogę wojewódzką 268 z objazdem przez Pikutkowo. Zamknięta jezdnia główna wymaga objazdu bypassem. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Państwa sojusznicze Sojusz Północnoatlantycki potwierdziły aktualność artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, stwierdzając, że atak na jednego to atak na wszystkich po szczycie w Ankarze. Liderzy podkreślili, że Ukraina przyczynia się do bezpieczeństwa transatlantyckiego, a Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla stabilności. Sojusznicy zobowiązali się do przekazania Ukrainie 70 miliardów euro do roku 2026 na sprzęt wojskowy oraz pomoc. Dodatkowo zapowiedziano ponad 50 miliardów dolarów nowych zakupów w celu zwiększenia zdolności obronnych i produkcji. Przywódcy zaakcentowali też potrzebę dalszej współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Radosław Sikorski opublikował na platformie X zdjęcie z premier Włoch Giorgią Meloni, żartobliwie nazywając ją królową Europy. W ten sposób odniósł się do napiętych relacji Meloni z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, które są przedmiotem uwagi w kontekście obrony Meloni przez belgijskiego ministra obrony. Sikorski, podobnie jak Franken, podkreślił konieczność utrzymania relacji z Trumpem, jednocześnie broniąc premier Włoch. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji Meloni jako liderki centroprawicy w Europie. Ukraińskie drony skutecznie zakłócają rosyjskie linie zaopatrzeniowe na Krymie, co prowadzi do deficytu paliwa oraz ograniczeń sprzedaży, gdzie obowiązuje limit 20 litrów na osobę. W odpowiedzi na te ataki rosyjskie siły transportują paliwo w cysternach maskowanych jako cysterny mleka, aby zmylić przeciwnika. Dodatkowo Rosjanie stosują elektroniczne systemy walki do zakłócania łączności Starlink, co ma na celu przeciwdziałanie ukraińskim operacjom. Sytuacja na Krymie staje się coraz bardziej napięta z powodu przerw w dostawie prądu oraz trudności w zaopatrywaniu półwyspu. Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego powołała Agnieszkę Kosik na stanowisko członkini zarządu odpowiedzialnej za sprzedaż i marketing. Zastąpiła ona Szymona Gawryszczaka, który został odwołany w wyniku śledztwa prokuratorskiego dotyczącego złożenia nieprawdziwego oświadczenia. Gawryszczak był wcześniej zawieszony w obowiązkach od kwietnia. Rada Nadzorcza zakończyła także postępowanie kwalifikacyjne na inne wolne stanowisko, nie wyłaniając kandydata. Bociany białe w Polsce zaczęły częściej żerować na składowiskach odpadów, co prowadzi do ich większej masy ciała i zapasów energii, szczególnie w połowie sezonu lęgowego. Badania wskazują, że chociaż dostęp do jedzenia na wysypiskach może wspierać rozwój tego niegdyś zagrożonego gatunku, wiąże się to z ryzykiem długoterminowych zmian zdrowotnych, w tym uszkodzeń DNA u młodych ptaków. Wysypiska śmieci mogą wpływać na wzorce migracyjne bocianów. CEO potwierdzają obserwacje populacji w Europie Zachodniej. Naukowcy zwracają uwagę na pilność sytuacji, ponieważ zmiany w unijnej polityce gospodarki odpadami mogą ograniczyć dostęp do tych źródeł pożywienia. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie mazowieckim na drodze S8 między Wypędami a Jankami kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zamknięto drogę wojewódzką 268 z objazdem przez Pikutkowo. Zamknięta jezdnia główna ma objazd bypassem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Moto Serwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapowiedział na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze ważną konferencję w Polsce dotyczącą surowców krytycznych. Podkreślił, że Polska jest uznawana za modelowego sojusznika w Sojuszu Północnoatlantyckim, CEO wzmacnia jej wpływ na podejmowane decyzje. Uczestniczył w spotkaniach grupy E5 oraz rozmowach z przedstawicielami przemysłu amerykańskiego, poruszając kwestie projektów produkcji uzbrojenia i nowych technologii. Polska ma również stać się kluczowym graczem na rynku surowców strategicznych, takich jak miedź i srebro. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany listem gończym. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że Romanowski nie przebywa w Chorwacji, gdzie wcześniej był widziany. Po cofnięciu azylu na Węgrzech w lipcu 2026 roku, Romanowski był również zauważany w Serbii. Minister Żurek spotkał się z prokuratorem generalnym Chorwacji w związku z poszukiwaniami. Grzegorz Braun organizuje dwudniowe wydarzenie w Jedwabnem z okazji 85. rocznicy zbrodni, podczas którego będzie kwestionował udział Polaków w tym wydarzeniu. Wraz z członkami swojej świty oraz osobami związanymi z najwyższym czasem planuje odsłonięcie krzyża i tablicy pamiątkowej jako kontropozycji do oficjalnych obchodów, w których wezmą udział przedstawiciele środowisk żydowskich. Historycy opisują zbrodnie jako udział lokalnych Polaków w masakrach Żydów, co jest kwestionowane przez aktywistów Brauna. Organizatorzy nie planują konfrontacji, jednak mogą pojawić się inne postacie ze skrajnych środowisk. Władze Kazachstanu wprowadziły ograniczenia dotyczące wjazdu pojazdów z sąsiednich krajów do jednego przejazdu dziennie, aby zwalczać nielegalny wywóz paliwa. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnący popyt na paliwo w regionach przygranicznych z Rosją oraz na zwiększony ruch samochodowy w Uralsku. W ciągu ostatnich dwóch dni władze udaremniły 61 prób nielegalnego transportu paliwa. Ceny paliwa w Kazachstanie są znacznie niższe niż w Rosji, co przyciąga kierowców z tego kraju. 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zabójstwo 15 pacjentów, którym podczas wizyt domowych wstrzykiwał śmiertelną mieszankę leków. Prokuratura podkreślała premedytację, w tym działania mające na celu zatarcie śladów po zbrodniach. Lekarz przez niemal 2 lata milczał, a na końcu przyznał się do części zarzutów, twierdząc, że działał w dobrej wierze. Śledztwo dotyczy także dodatkowych 76 spraw, a lekarz planuje współpracować z wymiarem sprawiedliwości. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie mazowieckim na drodze S8 między Wypędami a Jankami kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zamknięto drogę wojewódzką 268 z objazdem przez Pikutkowo. Zamknięta jezdnia główna ma objazd bypassem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Moto Serwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Karol Nawrocki podsumował szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze, podkreślając jedność sojuszu oraz jego gotowość do reakcji na sytuację międzynarodową. Wskazano Rosję jako główne zagrożenie, a Stany Zjednoczone uznano za strategicznego sojusznika Polski. Nawrocki zaznaczył, że więź transatlantycka została potwierdzona, a uczestnicy spotkania wyjechali z przekonaniem o sile współpracy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że sojusz jest silny, zdeterminowany i gotowy do obrony wartości, na których został zbudowany. Hiszpania proponuje Komisji Europejskiej pożyczkę w wysokości 850 miliardów euro rocznie dla krajów Unii Europejskiej, co ma na celu obniżenie kosztów spłaty odsetek dla wysoko zadłużonych państw. Niemcy i Holandia sprzeciwiają się pomysłowi wspólnego długu, obawiając się jego konsekwencji. Hiszpania planuje, aby nowy system zaczął działać w 2028 roku przy udziale 5 największych emitentów strefy euro. W ramach propozycji zasugerowane zostały również rekompensaty dla krajów północnej Europy. Sojusz Północnoatlantycki postanowiło rozszerzyć misję obrony powietrznej państw bałtyckich, w tym Litwy, Łotwy i Estonii, podnosząc jej rangę do pełnoprawnej obrony powietrznej sojuszu. Zmiany ogłoszone przez prezydenta Litwy, Gitanasa Nausedę, miały miejsce podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze. Misja Baltic Air Policing, istniejąca od 2004 roku, dotychczas ograniczała się do patrolowania przestrzeni powietrznej, a nowe podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w regionie w odpowiedzi na sytuację po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Wprowadzenie nowych zasad ma na celu wzmocnienie obronności państw bałtyckich w kontekście rosnących zagrożeń. Dwóch mężczyzn związanych z Konfederacją zostało zatrzymanych przez policję po tym, jak zaczepiali obywatelkę Ukrainy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, nagrywając ją bez zgody. Incydent, który miał miejsce 3 lipca, obejmował prowokacyjne pytania dotyczące rzekomego wspierania Stepana Bandery oraz ukraińskiego rządu. Minister Marcin Kierwiński potwierdził zatrzymanie mężczyzn i podkreślił, że policja potępia takie działania, zapowiadając zdecydowaną reakcję na nienawiść i agresję. Nagranie z incydentu obiegło media społecznościowe, budząc kontrowersje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że wznowienie konfliktu na Bliskim Wschodzie wpłynie negatywnie na globalny wzrost gospodarczy i podniesie inflację. Ostrzeżenie to pojawiło się po ogłoszeniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o zakończeniu procesu pokojowego z Iranem, co miało miejsce po atakach wojskowych z obu stron. W wyniku konfliktu mogą wystąpić dalsze wahania cen surowców oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw. NFW przewiduje, że globalny wzrost gospodarczy wyniesie 3% w 2026 roku, a inflacja bazowa wzrośnie do 4,7%. Dodatkowo obawy o bezpieczeństwo żywnościowe mogą prowadzić do napięć społecznych, szczególnie w krajach o niskich dochodach. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Muzyka na każdą pogodę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Blisko 45% Polaków ocenia, że wojskowa pomoc udzielona Ukrainie była zbyt duża. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię SW Research na zlecenie Onetu. Około 38% respondentów uznało, że wsparcie było odpowiednie, natomiast tylko 6% stwierdziło, że Polska przekazała zbyt mało pomocy. Badanie, w którym uczestniczyło 809 osób, miało miejsce 8 lipca 2026 roku. Sondaż został przeprowadzony w kontekście napiętych relacji między Polską a Ukrainą, zaostrzonych ostatnimi kontrowersjami wokół przekazania rakiet do systemów Patriot. Byli i obecni pracownicy terenowego punktu pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach opisują skandaliczne warunki pracy, porównując je do obozu karnego. Skargi dotyczą mobbingu oraz niewłaściwego zarządzania, a pomimo interwencji, dyrekcja MOPS nie uwzględniła próśb o zmianę. Wysoka rotacja kadry została potwierdzona w raportach psychologów, a kierowniczka punktu została awansowana pomimo skarg. W odpowiedzi na sytuację, kierownictwo ośrodka podjęło działania mające na celu wzmocnienie wsparcia dla pracowników, w tym oferując bezpłatne poradnictwo psychologiczne. W czwartek w Polsce utrzyma się chłodna, jesienna pogoda, z przewidywanymi burzami i przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Całkowita suma opadów w tych rejonach wyniesie od 5 do 15 mm. Maksymalne temperatury osiągną od 15 do 23 stopni Celsjusza, a w nocy spadną do 9 do 15 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, z porywami do 70 km na godzinę. Mieszkańcy regionów wschodnich mogą spodziewać się najgorszych warunków pogodowych. Marine Le Pen ogłosiła swoją kandydaturę na prezydenta Francji w wyborach w 2027 roku, pomimo wyroku skazującego na areszt domowy. Decyzja ta zaskoczyła niektórych europosłów, którzy liczyli na młodszego Jordana Bardelle jako jej następcę. Obawy dotyczące ewentualnej prezydentury Le Pen koncentrują się na jej potencjalnym wpływie na politykę Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie budżetu i współpracy obronnej. Zdaniem niektórych, Bardella mógłby zapewnić bardziej pragmatyczne podejście i lepsze relacje z instytucjami unijnymi. W związku z tym, brak optymizmu wśród polityków w Brukseli staje się coraz bardziej wyraźny. Czechy nie wezmą udziału w wielomiliardowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy, ogłosił premier Czech Andrej Babiš. Na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze państwa Sojuszu zobowiązały się do przekazania Ukrainie 70 miliardów euro w tym roku, a w 2027 roku zapewniono podobny poziom wsparcia. W kontekście napiętych relacji czesko-ukraińskich, jeden z czeskich polityków zapowiedział apel o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Białego Lwa, przyznanego mu w 2022 roku. Premier Czech podkreślił, że decyzja ta jest wynikiem wcześniejszych kontrowersji związanych z nazwaniem ukraińskich jednostek wojskowych przez Zełenskiego. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Na Węgrzech wprowadzono zmiany w mediach publicznych, w tym zawieszenie nadawania telewizji M1, a tymczasowe kierownictwo ogłosiło rezygnację z propagandy. Oczekiwane są reformy pod przewodnictwem Petera Magyara, które mają na celu zamknięcie mediów publicznych. Opozycja zgłasza zarzuty o niezgodność z prawem, jednak zmiany są zgodne z obowiązującymi ustawami. W ocenie węgierskiego dziennikarza Sulta Kernera przyszłość partii Fidesz oraz premiera Orbana rysuje się w ponurych barwach. Ewakuowano 3 obozy harcerskie w województwie warmińsko-mazurskim z powodu silnego wiatru, który zniszczył namioty i uszkodził niektóre budynki. Łącznie ewakuowano 107 osób, w tym 60 harcerzy oraz 5 opiekunów z obozu we Fromborku. W regionie odnotowano ponad 542 interwencje strażaków, którzy usuwali połamane gałęzie i konary z dróg. Działania służb ratunkowych wciąż trwają. Radosław Sikorski ocenił, że szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze przebiegł lepiej niż oczekiwano, podkreślając dobrą atmosferę podczas zamkniętej sekcji spotkania. Zaskoczyła go decyzja Donalda Trumpa, która umożliwia Ukrainie produkcję rakiet do systemu Patriot. Sikorski zaznaczył, że współpraca polskiej delegacji była istotna, a Stany Zjednoczone wykazują solidarność z Ukrainą, co jest pozytywne w kontekście obrony tego kraju. Radosław Sikorski skrytykował prezydentów Polski i Ukrainy w swoim wpisie na X, odnosząc się do ich działań podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze. Karol Nawrocki uznał rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim za konstruktywną, mimo że nie osiągnięto postępów w kwestiach historycznych. Konflikt między oboma krajami zaostrzył się po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Sikorski podziękował prezydentom za ich intensywne starania w rozwiązaniu problemu, który według niego sami stworzyli. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas konferencji prasowej po szczycie Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze wyraził uznanie dla Polski i prezydenta Karola Nawrockiego, stwierdzając, że Polska radzi sobie świetnie. Trump ogłosił także partnerstwo w budowie systemów rakietowych, podkreślając znaczenie amerykańskiego wkładu w bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz rosnące wydatki obronne. W trakcie swojego wystąpienia wspomniał również o prezydencie Turcji, Recep Tayyip Erdoganie, nazywając go wspaniałym człowiekiem. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

Jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i spada ikar.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim przez pomyłkę odniósł się do Islamskiej Republiki Japonii, mówiąc o ataku rakietowym na amerykański lotniskowiec JS Abraham Lincoln. Wypowiedź dotyczyła rzeczywistego ataku z Iranu, który miał miejsce w marcu, a Trump wspomniał o wystrzeleniu 111 pocisków, które miały zostać zestrzelone przez system obrony. Media podkreśliły, że Japonia nie jest Republiką Islamską, lecz sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Trump pomylił również nazwisko Zełenskiego, nazywając go prezydentem Putinem. Łotewscy pogranicznicy zatrzymali polskiego kierowcę minibusa, w którym znajdowało się 10 osób bez dokumentów. Zatrzymanie miało miejsce w pobliżu Dyneburga, gdzie odkryto również podrobione łotewskie tablice rejestracyjne. Migranci nielegalnie przekroczyli granicę łotewsko-białoruską i nie posiadali wiz ani zezwoleń na pobyt w Unii Europejskiej. W ostatnich dniach łotewska Straż Graniczna zatrzymała także 90 osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Od stycznia zarejestrowano ponad 7,5 tysiąca przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze doszło do bezpośredniej wymiany zdań między sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Ruttego a duńskim dziennikarzem Rasmusem Svaneborgiem. Dziennikarz zarzucił Ruttowi, że zbyt łagodnie traktuje Donalda Trumpa, który krytykuje sojuszników. Rutt bronił byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, podkreślając jego wpływ na zwiększenie wydatków obronnych w Europie. Duński minister spraw zagranicznych Lars Laki Rasmussen zaznaczył, że Rutt znajduje się w trudnej sytuacji jako lider Sojuszu Północnoatlantyckim. Rutt apelował o wspólne działania państw Sojuszu w odpowiedzi na zagrożenia ze strony Rosji i Chin. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy zapowiedziała propozycję reformy ochrony zdrowia, w tym likwidację składki zdrowotnej oraz wprowadzenie podatku zdrowotnego. Podkreśliła, że celem zmian jest poprawa sytuacji pacjentów, a reforma ma być realizowana w sposób konstruktywny i lojalny w ramach koalicji. Minister zaznaczyła również, że kluczowe jest wprowadzenie maksymalnych płac oraz ewidencja czasu pracy w placówkach medycznych. Dziemianowicz-Bąk dodała, że zmiany są potrzebne, aby uporządkować relacje między publiczną a prywatną ochroną zdrowia. 18-miesięczny chłopiec w Arizonie, uznany za zmarłego po utonięciu w przydomowym basenie, kilka godzin później okazał się żywy. Dziecko zostało znalezione w szpitalnej chłodni, gdzie lekarze stwierdzili, że wciąż oddycha. Policja prowadzi śledztwo i w swoim raporcie rekomenduje postawienie rodzicom zarzutów związanych z krzywdzeniem dziecka z powodu domniemanego zaniedbania. W raporcie wskazano, że w dniu zdarzenia rodzice mogli palić marihuanę. CO mogło wpłynąć na ich zdolność do nadzorowania dziecka. Materiały sprawy zostały przekazane do biura prokuratora hrabstwa Marykołpe, gdzie nadal analizowana jest decyzja o postawieniu zarzutów. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen stanowczo odrzucił propozycję Donalda Trumpa dotyczące przejęcia kontroli nad wyspą. Podkreślił, że przyszłość Grenlandii zależy wyłącznie od jej mieszkańców oraz zaznaczył konieczność respektowania prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej. Grenlandia nie jest na sprzedaż, a podobne sugestie nie zmieniają stanowiska władz. Premier Danii, Mette Frederiksen, również wsparła stanowisko Grenlandii w tej sprawie. Polska władza planuje wysłać pismo do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w Stanach Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił uwagę na zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych, które dotyczą Ziobry, i chce zrozumieć, jak mógł on posiadać wizę mimo ścigania. Pismo ma być skierowane do ICE, instytucji odpowiedzialnej za ściganie nielegalnych imigrantów. Żurek zapowiedział, że szczegóły pisma będą dostępne w przestrzeni publicznej. Około 900 jadowitych węży, w tym kobry, wydostało się z farmy w autonomicznym regionie Guangxi-Zhuan w południowych Chinach po powodzi spowodowanej intensywnymi opadami deszczu związanymi z tajfunem Maysak. W wyniku zdarzenia kilku mieszkańców zostało ukąszonych. CEO stwarza zagrożenie dla lokalnej społeczności. Służby ratunkowe zostały skierowane na miejsce, aby opanować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Internauci w mediach społecznościowych ostrzegają przed niebezpieczeństwem i apelują o ostrożność. Szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze potwierdził jedność sojuszu oraz zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Uczestnicy spotkania zgodzili się na zwiększenie wydatków obronnych do 5% produktu krajowego brutto oraz na przełomowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy, w tym licencje na produkcję pocisków Patriot. Polska delegacja, reprezentowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, osiągnęła istotne cele strategiczne, w tym ustalenie jasnych granic w dialogu historycznym z Ukrainą. Uzgodniono również nowe zamówienia zbrojeniowe na 50 miliardów dolarów oraz zwiększenie odpowiedzialności obronnej krajów europejskich. Iwan Y., podejrzany o znęcanie się i doprowadzenie do śmierci swojej 12-miesięcznej córki, zmarł w areszcie śledczym we Wrocławiu. Zgon miał miejsce 2 lipca, a sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich, CEO sugeruje możliwość samobójstwa. Dziewczynka trafiła do szpitala w styczniu 2026 roku w ciężkim stanie i zmarła 2 kwietnia mimo opieki medycznej. Rodzice stosowali brutalne metody oraz zaniedbywali podstawowe potrzeby dziecka. Dalsze śledztwo w tej sprawie będzie kontynuowane. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na Iran w odpowiedzi na irańskie ataki na statki handlowe, mając na celu osłabienie zdolności Iranu do zagrażania żegludze w cieśninie Ormaz. W odpowiedzi na te działania Iran przeprowadził ataki na bazy Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie i Bahrajnie. Irańskie media informują o eksplozjach oraz przerwach w dostawach prądu w kilku miastach po atakach. Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych podkreśla, że celem jest dalsze osłabienie zdolności Iranu do zagrażania wolności żeglugi w tym strategicznym rejonie. Luksusowy jacht Gracewell, powiązany z Władimirem Putinem, został przeniesiony do zamkniętej bazy wojskowej w Siewieromorsku, co związane jest z rosnącym zagrożeniem ze strony ukraińskich dronów. Jacht, znany także jako Kosatka, od sierpnia 2022 roku jest objęty amerykańskimi sankcjami. W trakcie podróży towarzyszył mu rosyjski niszczyciel oraz statek ratowniczy. Ostatnie sygnały lokalizacji wskazują, że jednostka trafiła do głównej bazy floty północnej. Rosyjskie siły przeprowadziły w środę ataki na kilka regionów Ukrainy, w tym Kijów i Charków, w wyniku których zginęło 7 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W Kijowie drony uderzyły w blok mieszkalny, raniąc 10 osób, natomiast w Charkowie rakiety zniszczyły górne kondygnacje budynków. Dodatkowe ofiary i ranni odnotowano w regionie donieckim i chersońskim. Ewakuowano 350 osób, w tym 94 dzieci. Łotewscy pogranicznicy zatrzymali polskiego kierowcę minibusa, w którym przewożono 10 osób bez dokumentów. Zatrzymanie miało miejsce w pobliżu Dneburga, gdzie znaleziono także podrobione łotewskie tablice rejestracyjne. Migranci nielegalnie przekroczyli granicę łotewsko-białoruską i nie posiadali wiz ani zezwoleń na pobyt w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich dni łotewska Straż Graniczna zatrzymała również 90 osób próbujących przedostać się przez granicę. Od stycznia odnotowano ponad 7,5 tysiąca przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. W Welfen Gymnasium w Schongau doszło do dramatycznego incydentu, w którym 16-letni obywatel Chorwacji najpierw oddał strzał z broni palnej, a następnie zaatakował dwie uczennice nożem. Obie dziewczynki z ranami kłutymi zostały przetransportowane do szpitala, a ich stan jest już stabilny. Sprawca, który był byłym uczniem tej szkoły i wcześniej leczony psychiatrycznie, został zatrzymany przez nauczycieli i policję po 17 minutach od ataku. Policja potwierdziła, że nie ma dowodów na to, iż działał z kimś w zmowie. W okolicy szkoły rozlokowano patrole, a mieszkańców poproszono o unikanie tego rejonu. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
1: Music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie mazowieckim na drodze S8 między Wypędami a Jankami kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskim Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zamknięto drogę wojewódzką 268 z objazdem przez Pikutkowo. Zamknięta jezdnia główna ma objazd bypassem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Polska władza planuje wysłać pismo do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w Stanach Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił uwagę na zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych związanych z Ziobrą i chce zrozumieć, jak mógł on uzyskać wizę, mimo że jest ścigany w Polsce. Pismo ma zawierać pytania dotyczące tej sytuacji, a szczegóły będą udostępnione publicznie. Około 900 jadowitych węży, w tym kobry, wydostało się na wolność w autonomicznym regionie Guangxi-Zhuan w południowych Chinach w wyniku powodzi, która zniszczyła lokalną farmę. W efekcie tego incydentu niektórzy mieszkańcy zostali ukąszeni, co stwarza zagrożenie dla społeczności. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, aby opanować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Internauci na mediach społecznościowych przestrzegają przed niebezpieczeństwem związanym z obecnością węży. Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przez pomyłkę użył terminu Islamska Republika Japonii, odnosząc się do ataku rakietowego z Iranu na amerykański lotniskowiec JS Abraham Lincoln. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdził, że z Japonii wystrzelono 111 pocisków, które miały zostać zestrzelone przez system obrony. W mediach szybko zauważono, że Japonia nie jest republiką islamską, lecz sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Trump pomylił się również, nazywając Zełenskiego prezydentem Putinem. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran, które mają na celu ograniczenie zdolności Teheranu do zagrażania żegludze w cieśninie Ormaz. W okolicy irańskich miast Bandar Abbas i Bandar Shirik słychać było eksplozje, a ataki były odpowiedzią na niedawne irańskie agresje wobec statków handlowych. Stany Zjednoczone zapowiadają kontynuację operacji, dopóki Iran nie zaprzestanie ataków na jednostki pływające. Formalnie obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni, jednak rozmowy w Katarze nie przyniosły postępu. 44,8% Polaków uważa, że wsparcie wojskowe udzielone Ukrainie przez Polskę było zbyt duże, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Onetu. 38,2% ankietowanych oceniło, że skala pomocy była odpowiednia, a jedynie 6,8% stwierdziło, że wsparcie było zbyt małe. Badanie miało miejsce w kontekście napięć w relacjach polsko-ukraińskich, związanych z decyzją o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W wyniku tych wydarzeń prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu prezydentowi order Orła Białego, który następnie został odesłany do Warszawy. Sondaż przeprowadzono 8 lipca 2026 roku wśród 809 dorosłych Polaków. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra. Today's hottest hits. DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wręczył przywódcom pistolety z wygrawerowanymi imionami oraz pudełka amunicji. Brytyjski premier Keir Starmer potwierdził, że z powodów prawnych nie mógł zabrać broni do kraju. Prezydent Erdogan zniósł ograniczenia eksportowe na tę broń, co umożliwiłoby jej przewóz do innych państw. Nie jest jasne, czy inni przywódcy Sojusz Północnoatlantycki napotkali podobne problemy w transporcie. Informacje te zostały przekazane przez turecki portal Turkey Today. Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele w Iranie, koncentrując się na osłabieniu zdolności Teheranu do zagrażania żegludze w cieśninie Ormaz. W odpowiedzi na amerykańskie bombardowania Iran zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran powtórzy ataki na amerykańskie statki, będzie o wiele gorzej. Sytuacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zaostrza się, mimo formalnego zawieszenia broni, a pośrednie rozmowy w Katarze nie przyniosły postępu. Sąd w Nowym Jorku orzekł, że Donald Trump ma wypłacić odszkodowanie w wysokości 5 milionów dolarów, które z odsetkami wzrosło do 5 milionów 800 tysięcy dolarów, za napaść seksualną oraz pomówienia byłej publicystki. Sędzia Lewis Kaplan powołał się na wcześniejsze orzeczenie Sądu Najwyższego, który odmówił rozpatrzenia odwołania Trumpa. Prawnicy Trumpa złożyli wniosek o wstrzymanie wypłaty odszkodowania do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy, jednak sąd rzadko przychyla się do takich próśb. Incydent, który miał miejsce w 1996 roku, został publicznie opisany przez Carroll w 2019 roku, a pozew złożono w 2022 roku. Rosyjscy siatkarze powracają do międzynarodowej rywalizacji po tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła, że rosyjscy sportowcy mogą brać udział w oficjalnych zawodach, a ich dotychczasowy dorobek punktowy został przywrócony, co postawia ich na trzecim miejscu w światowym rankingu. Opracowany zostanie także plan badań antydopingowych przez Międzynarodową Agencję do Spraw Testów. Rosjanie nie zagrają w tegorocznych Mistrzostwach Europy, ale mają szansę na udział w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów oraz Mistrzostwach Świata w Polsce. MKOL będzie monitorować sytuację i zalecił zakończenie programu weryfikacji rosyjskich sportowców pod kątem ich neutralności. Sąd w Berlinie skazał lekarza medycyny paliatywnej na dożywocie za zabicie 15 pacjentów, którzy byli pod jego opieką. Johannes M. podawał śmiertelną mieszankę leków ciężko chorym osobom, wśród których było 12 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 25 do 94 lat. Prokuratura prowadzi również śledztwo w kolejnych 76 sprawach, a oczekiwany jest kolejny akt oskarżenia jeszcze w tym roku. Lekarz przyznał się do winy, twierdząc, że działał w dobrej wierze, chcąc oszczędzić pacjentom cierpienia. Wobec skazania orzeczono także dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Słuchacie Radia DHT.

Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na obwód Odeski zginęły 4 osoby, a 7 zostało rannych, w tym 2 w stanie krytycznym. Atak miał miejsce na obiekt cywilny oraz stację benzynową, gdzie doszło do pożaru pojazdów. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące zbrodni wojennych po jednym z wcześniejszych ataków na obiekt przemysłowy. Policja przeprowadziła również akcję w Odessie w związku z incydentem z uzbrojonym mężczyzną, który zakończył się bez ofiar. 2 nowe skanery bezpieczeństwa, określane jako w Smoczyce, rozpoczęły pracę na lotnisku Chopina, mając na celu przyspieszenie kontroli pasażerskich. Urządzenia obsługują pasażerów korzystających z usługi Fast Track, a w przypadku dużego ruchu jeden z nich będzie również używany do kontroli pozostałych podróżnych. Docelowo planowane jest uruchomienie 15 takich skanerów do końca roku. Nowe skanery działają w standardzie C3, co pozwala pasażerom na pozostawienie elektroniki i płynów w bagażu, przy jednoczesnym podniesieniu limitu dozwolonych płynów do 2 litrów. Skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej, co ułatwia wykrywanie nielegalnych przedmiotów.